Ojcze nasz, któryś jest w niebie, któryś jest w niebie, Ojcze nasz,

odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy. Naszym winowajcom, naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, któryś jest w niebie. Ojcze nasz,

Ojcze nasz, święcie się imię Twoje. Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje. Ojcze nasz, bądź wola Twoja. Ojcze nasz, jak w niebie. Ojcze nasz, tak na ziemi. Ojcze nasz, chleba naszego. Ojcze nasz, poprzedniego. Ojcze nasz, daj nam dzisiaj. Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy. Ojcze nasz, jako im odpuszczamy. Ojcze nasz, naszym winowajcom. Ojcze nasz, nie uć nas na pokuszenie.

0: Zachowaj sługę swego, który w Tobie Boże mój swego pokładał nadzieję,
1: który w Tobie Boże mój,
0: który w Tobie Boże mój,
1: który w Tobie
0: pokładał nadzieję,
1: pokładał nadzieję.
0: Przeciw zakusom nieprzyjaciela,
1: przeciw zakusom
0: nieprzyjaciela.
1: Amen. Nieprzyjaciela.